A robotę. Żama jotne. Ispanakan design antrelu żama nakne. Taus alikresz eksterieriz.